0: Branch FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindola, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: W dzisiejszej audycji Pełnia Życia Chuck Swindoll o integralności.
4: Potrzebujemy bohaterów, ludzi, którym możemy ufać. Nie szukamy u nich perfekcji, bo w nikim poza naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem jej nie znajdziemy. Nie szukamy bezgrzeszności. Jeśli będziesz tego szukał, rozczarujesz się. Szukamy bohaterów, którzy są autentyczni. Potrzebujemy ludzi, których cechuje integralność.
3: Każdy, kto postanowił naśladować Chrystusa, wie, co znaczy poświęcenie czy rezygnacja z czegoś ze względu na wyznawane wartości. Nazywamy to życiem w integralności, które czasem sprowadza się do przekładania potrzeb innych ponad własne. Jakie płyną z tego korzyści? Czy takie poświęcenie popłaca? Witam Państwa w audycji Pełnia Życia, w której dziś usłyszymy drugą część wykładu Chucka Swindolla zatytułowanego Cieszyć się nagrodą. Czyta Zygmunt Karel.
4: Jeśli masz pod ręką Biblię, otwórz proszę Księgę Przysłów, rozdział 10. Przeczytamy kilka wersetów z tego rozdziału i innych, a potem zaglądniemy do 6 rozdziału Księgi Daniela. Najpierw 9 werset 10 rozdziału Księgi Przysłów. Są to przysłowia przeciwieństw. Zazwyczaj w połowie zdania znajdziesz tam takie słowa jak ale, a, zaś czy jednak. Kto kroczy prostą drogą, żyje bezpiecznie. Kto zaś chodzi krętymi drogami, rychło się zdradzi. Spójrz na koniec obu części wypowiedzi. Życie w integralności daje poczucie bezpieczeństwa. Jednak jeśli ktoś mataczy, wypacza swoje drogi. A teraz 3 werset 11 rozdziału. Uczciwość kieruje prawymi, a zdrajców gubi ich zakłamanie. Nie wiem, w jakiej jesteś sytuacji życiowej, jak odbierasz to wszystko, o czym mowa, ale może dzisiaj jest dzień, żeby rozpocząć od nowa, aby zacząć postępować właściwie. Może nasza wspólna chwila ciszy i skupienia jest najlepszą okazją do podjęcia decyzji gdzieś głęboko w sercu. Pragnę od tego dnia zarzucić udawanie, dwoistość, oszukiwanie innych czy kompromis. Pragnę trzymać się prawdy. Przyznam się, gdy nie będę miał racji. Gdy ją będę mieć, oddam Bogu chwałę. Od teraz najważniejsza będzie integralność. W 6 wersecie rozdziału 13 znajdziesz kolejne przysłowie przeciwieństw. Sprawiedliwość osłania prawych na ich drogach, bezbożnika wiodą jego grzechy ku zgubie. Jeszcze dwa przykłady. 6 werset z rozdziału 20 i moje ulubione przysłowie w kolejnym wersecie 7. Wielu ludzi chełpi się swoją dobrocią, lecz gdzie znaleźć męża godnego zaufania? Spójrz na następny werset. Kto jako sprawiedliwy kroczy swoją drogą, szczęśliwe potomstwo po sobie zostawi. Integralność odciska ślad w życiu człowieka. Jest nią szczęśliwe potomstwo. Jak szczęśliwe są dzieci uczciwego człowieka. I jeszcze jedno przysłowie, 6 werset z 28 rozdziału. Lepszy ubogi, kroczący uczciwie swoją drogą, niż bogacz chodzący krętymi ścieżkami. Muszę ci wyznać, że należę do ludzi, którzy kochają swój kraj i nie mam oporów, żeby o tym mówić. Służyłem krajowi w wojsku. To właśnie wtedy, przez 17 miesięcy oddzielony od małżonki, przebywałem w południowo-wschodniej Azji. Doświadczałem wtedy, co to znaczy ją kochać i być jej wiernym. Kocham swój kraj. Moje serce bije dla tego narodu i wiem, że jestem jednym z bardzo wielu. Niestety, mój kraj się zmienił. To nie jest ten sam kraj, co kiedyś, gdy byłem dzieckiem. I to łamie mi serce. Wiele lat temu James Patterson i Peter Kim wydali książkę zatytułowaną Dzień, w którym Ameryka powiedziała prawdę. Nie jest to książka o treściach chrześcijańskich, zwłaszcza niektóre jej partie. Powstała w wyniku prowadzonych przez tych autorów badań opinii publicznej na szeroką skalę. Na ponad 200 stronach odnoszą się do zagadnienia uczciwości Amerykanów. Jedno pytanie szczególnie przykuło moją uwagę. Trudno mi przejść nad tym do porządku dziennego. Co byłbyś gotowy zrobić za 10 milionów dolarów? 7% respondentów przyznało, że są gotowi zamordować kogoś obcego. 7 na każde 100 osób. Te dane przywodzą mi na pamięć modlitwę byłego kapelana Senatu w stanie Kansas, Freda Holomana. Zacytowałem słowa tej modlitwy, gdy sam przemawiałem przed Senatem USA. Wszechmocny Ojcze, pomóż nam rozeznać, kto dzisiaj mówi prawdę. Jedna strona mówi jedno, druga temu przeczy. Ale Panie, jeśli nikt z nich nie mówi prawdy, to też chcielibyśmy o tym wiedzieć. Jeśli każda ze stron mówi połowę prawdy, daruj nam mądrość, aby odkryć którą, tak byśmy umieli je połączyć. W imię Jezusa, amen. Tak na marginesie muszę dodać, że ten kapelan już tam nie służy. Zanim poczujesz się zbyt zadowolony z siebie, że jesteś chrześcijaninem i ciebie to wszystko nie dotyczy, muszę szybko wbić szpilę i zniszczyć ten nadęty balon. Kilka lat po wydaniu książki Pattersona i Kima, Doug Sherman i William Hendricks, syn profesora Howarda Hendricksa, napisali książkę dla chrześcijan. Zatytułowali ją Etyka na ostrzu noża. Posłużyli się tą samą metodą badawczą z tą różnicą, że ograniczyli swoje pole badawcze do ludzi wierzących. Wyniki oparte o twarde dane były zawstydzające. Zacytuję ich końcowe wnioski. Ogólnie w Ameryce chrześcijanie prowadzą się prawie tak samo jak niechrześcijanie. Poraża brak integralności. W swojej pracy dowiedli, że chrześcijanie równie często co niewierzący fałszują swoje dochody w zeznaniach podatkowych. Dopuszczają się plagiatu. Dają łapówki, aby uzyskać zezwolenie na budowę. Lekceważą specyfikacje budowlane. Gdy dzieje się coś złego, tak samo chętnie jak niewierzący zwalają winę na kogoś innego. Korzystają z nielegalnego oprogramowania, kradną w pracy i prawo traktują wybiórczo. A tak przy okazji, co ty byłbyś gotowy zrobić za 10 milionów dolarów? Na co byłoby cię stać? Gdy złożyłem swój urząd pastorski i przyjąłem posadę rektora w seminarium w Dallas, przez kilka pierwszych tygodni spotykałem się z pracownikami różnych wydziałów. Chciałem ich osobiście poznać. Chodziłem od jednego budynku do drugiego, odwiedzałem różne kampusy. Odwiedzałem także nasze ośrodki studiów zaocznych w różnych częściach kraju. Odwiedziłem także czytelnię jednej z naszych bibliotek. Ze zdziwieniem zauważyłem, że w czytelni i księgarni zainstalowane są kamery. Po co te kamery? Spytałem. W odpowiedzi usłyszałem: a jak myślisz, po co one są? Nasi studenci kradną. Oczywiście są to smutne wyjątki, ale są. Dopiero po zainstalowaniu kamer dowiedzieliśmy się, kto kradnie. Na przykład niektórzy kładą na półkę starą Biblię i biorą nową. Kradli oprogramowanie komputerowe. W seminarium teologicznym w Dallas mamy złodziei. Mówię to ku naszemu zawstydzeniu. Niestety, nasze seminarium nie jest wyjątkiem. Mamy rażące braki w integralności. Ujawniają się w kampusach, wychodzą na jaw w różnych badaniach w całym kraju. Chcesz, żebym dokończył to zdanie? Elton Trueblood, podkreśla znaczenie pojęcia moralność. Bardzo mi się podoba ta jego wypowiedź. Z przerażeniem myślę o braku hamulców moralnych przy wykonywaniu odpowiedzialnych zawodów. Utalentowany dentysta staje się groźny, jeśli jest wyzuty z sumienia i zasad, albo jest nieodpowiedzialny. Co może go powstrzymać od wyrwania zdrowego zęba? Jego pacjent jest całkowicie bezradny i bezbronny, zdany całkowicie na niego. Łatwo sobie wyobrazić dewastację, której może dopuścić się nieuczciwy prawnik. Taki ktoś jest o wiele groźniejszy, jeśli jest starannie wykształcony i zdolny. Wstrząsające, prawda? Jeśli jesteś zdolny i utalentowany, jeśli jesteś liderem, jeśli ludzie ci ufają, to wtedy, gdy jesteś pozbawiony zasad, stajesz się bardzo groźny. Bardzo łatwo możesz wykorzystywać innych, a oni nawet o tym nie będą wiedzieć. Kiedyś dworzec autobusowy Port Authority w Nowym Jorku zgłosił zapotrzebowanie na elektryczne złącza typu Sontag. Składając zamówienie, doskonale wiedziano, że takie złącza nie istnieją. Ku zdumieniu odpowiednich służb otrzymano ponad 170 ofert. Przez długi okres czasu napływały fałszywe zgłoszenia i aplikacje. Mamy poważny problem z brakiem uczciwości. Potrzebujemy bohaterów, ludzi, którym możemy ufać. Nie szukamy u nich perfekcji, bo w nikim poza naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem jej nie znajdziemy. Nie szukamy bezgrzeszności. Jeśli będziesz tego szukał, rozczarujesz się. Szukamy bohaterów, którzy są autentyczni. Takich, na których patrzysz i mówisz sobie, takim właśnie chcę być. Przedsiębiorców, sportowców, pracodawców i pracowników, duchownych i świeckich, mężczyzn i kobiet, członków zarządów, artystów, muzyków, którzy stoją przed publicznością. Potrzebujemy ludzi, których cechuje integralność. Takim człowiekiem był Daniel. Chcę się posłużyć jego przykładem. Otwórz 6 rozdział Księgi Daniela. Chcę powołać się na kilka faktów z jego życia, aby następnie w oparciu o jego biografię wspomnieć kilka nagród, jakie czekają na człowieka uczciwego, człowieka, którego charakteryzuje integralność w życiu. Mówimy o kimś, kto chce żyć jak należy, kto jest oddany temu, aby robić co należy, umiłowaniu dobroci i chodzeniu w pokorze. O jakich nagrodach mówimy? Przypatrzmy się Danielowi, który doskonale wpisuje się w nasze studium. Daniel jest żydowskim liderem. On pisał o wiele później od Micheasza. Micheasz pisał około 700 roku przed Chrystusem, Daniel jakieś 150 lat później. Micheasz należał do proroków działających przed uprowadzeniem Izraela do niewoli. Daniel działał w czasie niewoli, był prorokiem okresu niewoli. Micheasz pisał, aby ostrzec swój naród przed nieszczęściem niewoli. Daniel rozpoczął swoją działalność, gdy Judejczycy zostali uprowadzeni do niewoli przez Babilończyków. Pojawia się na arenie dziejów jako młody, wyjątkowy człowiek. Dzisiaj o takich ludziach mówią topowy w swojej klasie. Człowiek charakteryzujący się integralnością w całym swoim życiu. W swoim długim życiu przeżył kilka reżimów. My spotykamy go, gdy służy za panowania Dariusza, króla Medów i Persów. Daniel jest w miejscu, które nazwalibyśmy w świetle reflektorów. Czytam od 2 wersetu 6 rozdziału Księgi Daniela. Chciałbym, żebyś zwrócił uwagę na jego integralność. Spodobało się Dariuszowi ustanowić w swoim królestwie 120 satrapów, po jednym na każdą część królestwa. Dariusz dzieli więc swoje imperium na 120 prowincji. Na czele każdej z nich stawia gubernatora, którego nazywali satrapą. Pozostawali oni pod nadzorem 3 zwierzchników. Jedno z tłumaczeń określa tych zwierzchników jako wiceregentów. Ci wiceregenci mają władzę nad 120 gubernatorami, a więc 120 satrapów składa sprawozdania 3, a ci podlegają bezpośrednio królowi. Cel takiej organizacji był jasny. W ten sposób król nie był przeciążony. Dotyczyło to spraw organizacyjnych oraz finansowych. Werset 4. Daniel dzięki bystrości swego umysłu przedkładał tak dokładnie sprawozdania dotyczące zwierzchników i satrapów, że król zamierzał postawić go na czele całego swojego królestwa. Można powiedzieć, że chciał go uczynić premierem, który bezpośrednio podlegałby królowi. Jednak przed wyznaczeniem go na ten urząd słowo mówi, że koledzy i rywale z otoczenia Daniela zdecydowali go dokładnie przebadać. Chcieli wykazać, że on nie nadaje się na ten urząd. Werset 5 opowiada tę historię. Wtedy zwierzchnicy oraz satrapowie zaczęli szukać jakiegoś powodu, aby zaszkodzić Danielowi. Zatrzymajmy się tu na chwilę. To trochę tak, jak zgłoszenie twojej firmy do programu telewizyjnego Sprawa dla reportera. Reporterzy pojawiają się z kamerami i wypytują pracowników firmy w niekończących się wywiadach. W tym wypadku Daniel poddany był wścibskim dociekaniom. Przepytują go, wypytują jego współpracowników. Przeszukują wszelkie zakamarki życia Daniela w poszukiwaniu brudów. W swoich poszukiwaniach są podejrzliwi. Koniec tego wersetu mówi: nie zdołano mu zarzucić żadnego zaniedbania ani wykroczenia w czymkolwiek. Czy to nie jest niezwykłe? Dlaczego nic nie znaleźli? Bo był człowiekiem uczciwym, cechowała go integralność. Pismo mówi także: Daniel był pod każdym względem bardzo uczciwy. Nie zdołano mu zarzucić żadnego zaniedbania ani wykroczenia w czymkolwiek. Wszystko musiało być czyste i przejrzyste. Tak powinno być w twoim biznesie. Wszystko czyste i przejrzyste. W naszej misji, choć nie jesteśmy do tego zobowiązani, co roku przeprowadzamy audyt. Jest to niezależny audyt, aby się upewnić, że nasze finanse są bez zarzutu, czyste i przejrzyste. Właśnie wyznaczyliśmy sobie w tym roku audyt finansowy, który podda kontroli każdego dolara. Każdego roku na nowo. Takie postępowanie sprawia, że śpisz o wiele spokojniej w nocy. Nic nie niweczy integralności. Tak jak w życiu Daniela, tak samo jest w naszym życiu. Gdy zdecydujesz się, aby żyć jak należy, czekają cię różne nagrody. Chcę wymienić 6 z nich. Może ich być 15, 20, ale mnie do głowy przychodzi 6. Myśląc o Danielu, mam na uwadze integralność. To ona sprawiła, że jego wrogowie nic przeciw niemu nie znaleźli. A więc o jakich nagrodach mówimy, gdy żyjesz jak należy? Gdy robisz co należy, miłujesz dobroć i jesteś pokornym? Jesteś wtedy sobą, jesteś autentyczny, nie udajesz. Na co wtedy możesz liczyć? Oto 6 nagród. Pierwsza nagroda. Trwała kultywacja wzorcowego charakteru. Jeśli wiernie pielęgnujesz cnoty charakteru dzień po dniu, rok po roku, to możesz cieszyć się ich trwałym, korzystnym wpływem na twoje życie. One są częścią ciebie, nawet nie musisz o tym myśleć. Druga nagroda. Spokojne sumienie. Kto z nas nie zna męczarni bezsennych nocy, przewracania się na łóżku do białego rana, bo wcześniej zrobił albo powiedział coś niestosownego? Gdy sumienie jest czyste, doświadczasz ulgi i wyzwolenia. Trzecia nagroda. Radość w obcowaniu z Wszechmocnym. Nie cieszysz się jedynie znajomością Pana, ale radujesz się szczególną bliskością z Nim. Cieszy Cię mówienie do Niego i słuchanie Go. Chcesz doświadczać tego jak najczęściej. A oto czwarta nagroda. Bezcenne dziedzictwo trwałej i doniosłej spuścizny. Kto żyje jak należy, pozostawia za sobą wspaniałe dziedzictwo. Piąta nagroda. Rzadki przywilej, aby stać się czyimś mentorem. Gdy jednak stajesz się mentorem, to prawdopodobnie zawiązujesz najszlachetniejszy rodzaj więzi. Ostatnia, szósta nagroda. Ukoronowanie dobrym końcem życia. Człowiekowi, który pragnie żyć życiem integralnym, jedna myśl nie daje spokoju, mianowicie, oby tylko nie zakończyć życia jako człowiek przegrany, w tarapatach i złamany. Zakończ życie dobrze, zakończ je godnie.
3: Cieszyć się nagrodą. Tak brzmi tytuł dzisiejszego wykładu Chucka Swindolla pochodzącego z serii Żyć jak należy. Przypominam, że aktualnie emitowanych wykładów mogą Państwo słuchać w czasie najbardziej dla siebie dogodnym na naszej stronie internetowej ifl-polska.pl. Zawsze bardzo nam zależało, żeby nasi słuchacze mogli dowiedzieć się jak najwięcej na temat Jezusa i na temat Biblii. Dlatego pragnę zainteresować Państwa wykładami doktora Swindola, wyemitowanymi wcześniej w audycji Pełnia Życia, a teraz dostępnymi już na płytkach CD. Zamówienia można składać pisząc do nas na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196, 53 675 Wrocław, bądź też telefonicznie pod numerem 800-444-101. Jeśli jeszcze nie kontaktowałeś się z nami albo od ostatniej rozmowy upłynęło już trochę czasu, zapraszam. Zadzwoń na naszą darmową infolinię 800-444-101. Pod tym samym numerem można też uzyskać poradę duszpasterską. Polecam również kontakt mailowy. Podaję adres kontakt@ifl-polska.pl. Dziś dziękuję już za uwagę. W następnej audycji Pełnia Życia pastor Chuck Swindoll dokończy swój dzisiejszy wykład. Zapraszam i do usłyszenia.